Aw Ewurade Oma yo wani yesu treyen shiu Sara na jabe spon pye na chira se nyanku poe No wani na chira mi shiu Oma yo su yo wani yesu kre wani se Ewurade treyen shiu na atamfo enferi.